0: nyabo
1: radio yo mtu wa bulijjo esawa wanoku radio buddu esawa zili 10 mwezi olweggulo budde bwa mafumba gabya gulo webale kuliriza radio buddu Musasa jempoki na obudu, mchibuga masaka.
0: Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka.
0: Radio